0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena majka, krajica. Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.